0: Ze 2 metry wzrostu, nogi słuchaj do samej ziemi. No i te kształty, bracie, sam widziałem.
1: No, a mężów miała coś ze 6.
2: Co chwila nowy Iwon.
3: Wampiryca.
4: Chwileczkę, panowie. Plotkami, i to nie na mój temat, zajmuję się tutaj ja, Marzena Rogalska. Słuchajcie Na językach od poniedziałku do piątku od 13 w RMF FM.

0: Dzień dobry.
1: Cześć.
0: I ja proponuję.
1: Proponuj.
0: 20 milionów, 351 tysięcy, 943.
1: A dlaczego tak to sobie właśnie wykombinowałeś?
0: No tak sobie wymyśliłam.
1: No tak sobie wymyśliłaś.
0: No.
1: No to sobie na to...
0: Nie, nie wierzę. Naprawdę?
1: Dokładnie.
0: Jeju, kochany.
1: Jak masz na imię?
0: Ja mam Krystyna na imię.
1: To może pokrzyczymy jakoś jeszcze.
0: Hurra!

0: tego lata warto posłuchać lekarza dyżurnego w radiu RMF 24.
1: Opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
0: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
2: Błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
0: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF 24.
3: Pamiętam, jak mówili na mnie.

Rok Wieczorek z Piotrem Mecem. 1, 2, 1, 2, 3, and put the needle on the

Bach, Brahms, Berg, Benz. Po prostu lista od 18:00.

chcesz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

Czy koniec kłótni o Polskę? Kontener wyborczy RMF FM. Wydanie specjalne. Wyniki wyborów. Relacje reporterów. Komentarze z kraju i zagranicy. W niedzielę 8 października od 20 do 23 w RMF FM. Zaprasza Bogdan Zalewski.

naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Ja, wykorzystując jakby taką drobną chwilę, chciałem przypomnieć, że trwa uzupełnianie naszej galerii rozerotyzowanej i galerii...
1: Ja tylko czarny płaszcz na sobie, jak się działa to koło mnie. No. Rozumiesz? Taka czekoladka, po prostu kawa z mlekiem, no.
0: Ale czy pod tym płaszczem coś jeszcze było, czy już tylko
2: nie.
0: Ona...
2: Chcę wiedzieć, a wiedzieć, jak ty to wytrzymałeś,
0: tak.
2: Nie wytrzymałem.
0: A później poczta mówi, że się do niej kleimy.
3: No nie. No.
1: Marcin Żona.
4: Marcin Jędryk, JW23. O godzinie 8 wieczorem w niedzielę do północy.
5: Tak, o 8 wieczorem.
2: Tak było.
3: Płodzimy, schodzimy, słodzimy z Wawelem.
6: Słodycz za słodycz gwarantuje Wawel Kraków, producent królewskich słodyczy i pysznej czekolady.

Ranne ptaszki. Tadeusz Sołtys i Michał Kubik. Dni w 5, nie w 9. Od poniedziałku do piątku. Od 5 do 9 w RMF FM.

Witold Lazar, witam. Oczywiście utworów, które kojarzą mi się z RMF-em jest cała masa, ale opowiem o jednym, który szczególnie zapadł mi w pamięć. Było lato roku 1998. Wtedy jeszcze nie pracowałem w RMF-ie, ale podsłuchiwałem i wpadła mi w ucho jedna piosenka. No oczywiście chciałem natychmiast wiedzieć, kto to, co to. Problem polegał na tym, że nie można było tego kawałka usłyszeć w żadnym innym radiu. Grał to tylko RMF. Pytałem, nuciłem znajomym. No nikt nie wiedział. Może dlatego, że tak umiejętnie nuciłem. No w każdym razie kilka miesięcy później zostałem pracownikiem RMF FM, nie było wyjścia. Tylko w ten sposób mogłem się dowiedzieć, że cały czas chodziło za mną powietrze, czyli air. A konkretnie kompozycja tego francuskiego duetu zatytułowana Kelly Watch the Stars.

szykujesz się na wakacje? Zapakuj najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Haja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

Wasza muzyka na naszej antenie. Wydanie specjalne, świąteczne. Plany poniedziałek od 16 do 19. Przez 3 godziny spełniamy Wasze najskrytsze muzyczne marzenia. Zamówienia telefoniczne w poniedziałek od 14 do 16. Wasza muzyka na naszej antenie. W świąteczny poniedziałek wydanie specjalne.

0: I'm king of my castle.
1: Byle do piątku.
2: Od 9 do 12 w RMF FM. Byle do piątku.

0: to make money.
1: Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych.
2: Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

Utwór, który na pewno kojarzy mi się z RMF FM, to słynne Blue, niebieskie ludziki projektu Eiffel 65. Dlaczego? Bo słuchałem wtedy bardzo namiętnie listy Hop Bands, kiedy prowadził ją Marcin Jędrych i nie spodziewałem się, że kiedyś moje marzenia się spełnią i będę miał okazję poprowadzić listę Hop Bands, tym razem już w RMF Max, właśnie z kultowym Marcinem Jędrychem, co miało miejsce rok temu na antenie RMF Max. Tak więc jak RMF FM, to na pewno końcówka lat 90. i słynne Eiffel 65, Blue, Dabba Di, Dabu Da. Marzenia jednak się spełniają. Przemek Grabowski.

0: każde niedzielne przedpołudnie?
1: Szkółka niedzielna.
2: Narciarski weekend na Słowacji z krakowskim biurem podróży Ekoturist już w najbliższej szkółce niedzielnej.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 30.pl, RMF Hot News. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

kiedy milczą świadkowie i archiwa, gdy podejrzani odmawiają zeznań, gdy szyfr wydaje się nie do złamania, wówczas z misją specjalną wyruszają Witold Lazar i Przemysław Skowron. Dlaczego strzelanie do bezbronnych uchodzi bezkarnie? Czy rządowe agencje mogą stać ponad prawem? Kto odpowiada za masakrę w Waco? Misja specjalna. We wtorek o 15 w RMF FM.

0: Tego lata warto posłuchać lekarza dyżurnego w radiu RMF24.
1: Opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
0: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
2: Błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
0: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF24.
3: This is my church. This is where I heal my hurts.

Marcin Ziobro z porannego programu RMF FM Wstawaj Szkoda Dnia, witam serdecznie. Utwór szczególnie mi bliski, a zarazem mocno kojarzący się z RMF FM, to Piejo Kury Piejo Grzegorza Ściechowa z wydanej w 1996 roku płyty Oj da Dana. Słysząc go po raz pierwszy w porannym programie RMF FM, no wtedy jeszcze ni w 5, ni w 9, a nie Wstawaj Szkoda Dnia, doznałem tak pozytywnego wstrząsu jak wiele, wiele lat wcześniej przy pierwszym słuchaniu Kombinatu Republiki. No, po prostu sama radość o poranku i o każdej porze. Mnóstwo dobrej, swojskiej energii, polski folklor potraktowany nowatorsko i nareszcie bez głupich kompleksów wsi. Rewelacyjny wręcz aranż ludowych sampli, a wszystko ciągle takie świeże, aż trudno uwierzyć, że mistrz Grzegorz Ściechowski już od 10 lat kontaktuje się z nami tylko przez swoją sztukę

0: Uwaga, nastąpił akt włączenia grzanek.
1: Dzień dobry, RMF FM, witamy. No.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Poranny toster.
0: Grzanki twoje, grzanki twoje.
2: Tak.
0: Zauważyłeś?
2: Tak.
1: Obudzony jesteś?
0: Tak. Masz na imię?
2: Tak.
1: Adam. Powiedz, Adamie, o czym ty marzysz? O jakim sprzęcie? Do kuchni lub też łazienki?
2: No, lodówka by mi się przydała.
0: Lodówka. Adamie, powiesz, stop, maszyna ci odpowie, co wylosowałeś i eksplozja radości z tych dwóch piżam.
2: Stop.
4: Kuchenka gazowa.
0: O, kuchnia!

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: kocha, lubi, szanuje, nie chce.
1: Chcesz wiedzieć, czy naprawdę cię kocha? Jest pewniejszy sposób. Wasza muzyka. Ulubione piosenki i czułe wyznania. Dla niej, od niego, od niej, dla niego. Wasza muzyka. W każdą sobotę od 17 w RMF FM. Zamówienia 012 2 miliony. Dzwońcie już od 14.

też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Witam, tutaj Daniel Dyk, od 7 lat w RMF FM, ale piosenka, która najbardziej kojarzy mi się z tą stacją, została wyemitowana w czasach, gdy byłem nastolatkiem. No i jak wielu z mojego pokolenia siedziałem przy europejskiej liście przebojów z magnetofonem i nagrywałem na kasety co smaczniejsze kąski. Na początku lat 90. takim kąskiem była piosenka Don't Cry grupy Guns N' Roses. Udało mi się nagrać z RMF-u czystą wersję, a potem jeszcze jedną i jeszcze jedną, żeby nie przewijać i słuchać sobie ich dowoli. A słuchałem tak często, że w końcu nauczyłem się na pamięć i próbowałem nucić razem z Axlem. Ku mojemu zaskoczeniu ciągle się gubiłem. Myślałem, że znam słowa, jednak brzmiały zupełnie inaczej. Dopiero po jakimś czasie zrozumiałem, że mam nagrane zupełnie różne wersje. Po prostu Marcin Jędrych urozmaicał słuchaczom Euroczatu odbiór. Dzisiaj jestem mu za to bardzo wdzięczny.

szykujesz się na wakacje? Zapakuj najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

RMF FM w każdą niedzielę o 16.50 prezentuje koncerty, których nie znacie i te, które poznać powinniście. Wielkie i małe gwiazdy uchwycone na żywo w różnych momentach swojej kariery. Wspaniała muzyka, jedyne i niepowtarzalne wykonania słynnych utworów. W każdą niedzielę o 16.50. Tylko w RMF FM. Muzyka z oklaskami.

0: 8 prezentów.
1: Klasycka mleka.
0: Ale! Figa z makiem. Mała niespodzianka.
2: Dobre słowo od Marcina.
1: Korolicki.
0: Kuleczka. Zestaw gadżetów. Duża niespodzianka. Wrotki.
1: Niespodzianka w pudełeczku.
2: Pozdrowienia
0: od załogi. Rogalne. Coś fajnego.
3: Guzik z pętelką.
1: Herbata
0: z prądem.
4: Nie mam.
0: Dziura z sera szwajcarskiego.

0: it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

0: punktualnie 6:35. A grzanki już się grzeją.
1: Halo?
0: Rema, skończymy się nisko i pięknie.
2: Moje
3: uszanowanie. Jest!
4: Poranny toster.
0: Jest, to ona.
1: To ona.
0: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Masz na imię?
2: Alicja.
0: To całe szczęście.
1: Alicja.
0: Chciałbym, żebyś wygrała robot ręczny turbo. Nie wiem, na czym ta turbość polega, ale ja
1: bym
0: dał
1: tak zwał. Ale wiesz, na czym polega ręczność.
0: I robocość.
2: Stop.
5: Lodówka.
0: Lodówka.
1: Niesamowite.
2: Niesamowite.
0: A wiesz, jak my się cieszymy.

Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: niedzielna.
1: Najbliższa szkółka niedzielna z biurem podróży Olimp. Tym razem zwycięska rodzina będzie mogła wybierać. Czeka 14-dniowy pobyt w Grecji albo w Hiszpanii.

kuń nawet raźniej, parsko i prycho, gdy słucha listy Marcina Jędrzejczyka.

0: przeróbki, plagiaty, podobne patenty, te same klimaty.
1: Pełny pakiet, skóra, fura i komóra. I znowu ta sama zabawa odjechana.
0: Nie wolno się męczyć.

RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

Alina Kamińska i Paweł Pawlik już wiedzą. Żadnych skoków w bok, tylko wprost przed siebie. Już w najbliższą sobotę o 9 rano. O tym, jak to się robi w pozycji V. I po zawodach.

0: Tu Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.
4: Check it out, check it out.

0: A przy okazji chciałem pozdrowić obywatela, który się nazywa, ja wstałem bodajże z Wrocławia.
1: Serdecznie pozdrawiam.
2: Sympatyczne.
0: Tak, Zopola, tak.
2: Bardzo nie, sympatyczne Zopola, jest pseudo, ja wstałem.
0: Ja wstałem, tak.
1: Dawaj, szkoda dnia.
0: Tak, no dobra, to przechodzimy teraz do tego, tak. Najwięcej ubawu mieliśmy z miśki. Okropnie się przez te wakacje wypuczyła z przodu i z tyłu. Spódnica mało jej nie trzasnęła na zadku. To właśnie cytat z tego podręcznika do języka polskiego dla czwartoklasistów zatwierdzonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Jest to...

0: Włączamy toster i szukamy szczęśliwca. Dzień dobry, kłaniamy się pięknie i nisko.
1: Dzień dobry.
0: Dzisiaj
1: dzień
0: dobry. Możemy ci przesłać jedynie pozdrowienia, nawet... Nie!
2: Poranny toster.
0: Co się dzieje w ogóle?
3: Jak masz na imię?
1: Ewo,
0: zatem musisz powiedzieć stop.
1: Stop!
4: Żelazko z nawilżaczem.
3: Masz już jedno żelazko?
1: Nie, takie stare, zwykłe.
3: Stare i zwykłe bez nawilżacza.
0: Ale z duszą za to.
3: Na ramieniu.
2: Poranny toster. Konkurs na śniadanie.

0: tego lata warto posłuchać lekarza dyżurnego w radiu RMF24.
1: Opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
0: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
2: Błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
0: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF24.

0: zobaczmy, jakie macie propozycje. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Moja propozycja 15 259 200.
2: Za dużo.
0: Oczekujemy kolejnej oferty. Halo?
3: RMF?
0: Tak, RMF.
3: Proszę pana, ja podaję swoją kwotę 15 259 157.
0: Powiedziała obywatelka o imieniu?
3: Gośka.
0: Gosiu, to jest...
2: Za dużo.
0: Czekamy jeszcze na wasze propozycje, bardzo proszę.
4: 15 259 156.
0: 15 259 156. Jak masz na imię?
4: Bogdan.
0: Chłopie!

0: Informuję centralę, że w radiostacji RMF FM działa superagent o kryptonimie Hop Benz. Prawdziwe nazwisko Marcin Jędrych. Codziennie odpala przynajmniej 20 hitów o dużej mocy rażenia. Słucha ich cała rzesza. Młodzieży. I nie tylko.
1: A, danke schön, lieber Hans. Sie sind sehr freundlich.
2: Lista Hop Benz. Stawka mocna jak życie. Od poniedziałku do piątku od 18 do 20 w RMF FM.
3: Yeah, to all you people out there.

0: relaks i wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.
1: Zakryłeś mnie.

0: absolutnie nieludzki rekord padnie w najbliższą sobotę w programie i po zawodach.
1: Ile można znieść? Dowiedzą się dla Was Alina Kamińska i Paweł Pawlik. Słuchaj i po zawodach już w sobotę od 9 w RMF FM.

0: Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.
1: Wielki konkurs tygodniowy w RMF FM. Codziennie przez cały tydzień w popołudniowym programie zadajemy tylko jedno pytanie. Liczy się pierwsza poprawna odpowiedź. 6 szczęśliwców z całego tygodnia spotyka się na antenie RMF FM w wielkim finale. W niedzielę o 13:00. Wielki konkurs tygodniowy. Graj i baw się z nami!

0: Let's listen.
1: Zauważyłam, że macie bardzo włochate myśli, co bardzo szybko można wyczuć, gdyż z powodu mojego zboczenia zawodowego od 2 stycznia 96 jestem położną, łatwo mi to przychodzi.
2: Ups, no. Ja jestem troszkę skonfundowany.
1: No może coś zagramy.

0: Tak, tak.
1: Cześć, Iza.
0: Cześć, Iza.
1: 536 zł i 42 grosze.
0: I 42 grosze, powiedziała Iza. Skąd?
1: Tychów. Za mało.
0: Podejrzewam, że... Słucham.
2: Halo, Józek z Krakowa.
0: Witaj, Józku. No to właściwie... Zresztą, no, słuchamy.
2: 536 i 43. Hmm.

pakujesz się na wakacje? Zapakuj najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

0: Głupie ludzie, głupie ludzie.
1: Kuchnia opolska z twoim udziałem. Kontener wyborczy RMF FM. Kandydaci i ich tajemnice. Polityczne pojedynki. Rajd ruchomego studia po kraju. Codziennie od poniedziałku do piątku w obrazie dnia tuż po 17 w

kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: JW23 na wieki wieków.
1: Nie, koniec wieku z JW23. W każdą niedzielę od 21 zapraszają Marcin Jędrych i Witold Odrobina.

To jest specjalny program z okazji 22. urodzin RMF FM. Mateusz Smułka, witajcie. Na co dzień szefuję muzycznie stacji RMF Max, a dziś, korzystając z tego zaproszenia, chciałbym zagrać piosenkę, która mnie najmocniej kojarzy się z anteną RMF-u. Wybrałem dla was piosenkę Teksański grupy Hej. Z tego, co pamiętam, to był rok 1993. Hej zdecydowanie był wtedy najważniejszym zespołem w tym kraju. No a ich utwory, co oczywiste, królowały także w stacjach radiowych, także w RMF FM. Momentem kulminacyjnym tamtego roku był spektakularny koncert Heja w katowickim Spodku, wysprzedany do ostatniego miejsca, a współorganizatorem tamtego wydarzenia był właśnie RMF FM. Ja oczywiście byłem na tamtym koncercie, byłem na nim z tatą, bo miałem wtedy 9 lat. Co to był za koncert, co to była za muzyka? Do dzisiaj wspominam tamten koncert i oczywiście wspominam wspaniałe momenty grupy Hej na początku lat 90. Hej do dzisiaj jest jednym z moich ukochanych zespołów. Tutaj oczywiście nic się nie zmienia, a ja cieszę się, że mogę pracować w radiu, na którym się wychowałem i dzięki któremu poznałem i pokochałem tak wiele wspaniałej muzyki. 100 lat RMF FM, a po więcej rocka zapraszam was do stacji RMF Rock i do mojego autorskiego programu właśnie tam, prosto w uszy, w każdy wtorek o 20. No a teraz już przed wami Hej i Teksański.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: na specjalne życzenie sympatycznej pani ze stolika trzeciego wasza muzyka. I bawimy się i w kółeczko, proszę państwa, jak każdą sobotę od 17.
1: Specjalne zamówienia pod numerem 012 2 miliony.
0: I jeszcze raz
1: 012 2 miliony.
0: Wasza muzyka.

0: open up your mind, arranging a shooting set of Mofas, I miss you like crazy. Na piątym Modern Talking, You My Heart, You My Soul. Obudź we mnie Venus 16 na czwartym. Na trzecie Black Azag, Heartless. Na drugim powrót na listę Backstreet Boys, All I Have To Give. No i na pierwszym miejscu...
1: Hot Bands. Marcin Jędrych bije wszelkie rekordy. Na głowę. Od poniedziałku do piątku od 18:00 lista Hot Bands. Najlepsze notowania.

Mariuszu czekają na Ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Tego lata warto posłuchać lekarza dyżurnego w radiu RMF24.
1: Opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
0: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
2: Błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
0: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF24.

0: A kto to puszcza? A kto to puszcza?
1: Panie i panowie, zbliża się już 23:30.
2: Amfiteatr Montera.
3: Strona 8, akapit 3 i 4.
4: Wierzymy w gotowość młodego pokolenia do podjęcia wielkiego wysiłku służącego sprawie Polski. Jesteśmy niemal u progu XXI wieku. Przyszłość zależy od młodych. Partia uczyni wszystko, aby obowiązki i prawa młodego pokolenia były respektowane i urzeczywistniane. Główną gwarancją skutecznego i rychłego wychodzenia z kryzysu jest mądra, to znaczy racjonalna, systematyczna, dobrze zorganizowana, efektywna praca wszystkich Polaków. Jak nigdy dotychczas bitwa o przyszłość Polski, o wydobycie gospodarki narodowej z dna kryzysu toczy się w każdym zakładzie i na każdym stanowisku pracy.
2: Amfiteatr Montera. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Skandal. Afera. Wojna. Kto za tym stoi? Kto winien? Komu można ufać? Barbara Górska zada odpowiednie pytanie.
1: Czy usłyszysz odpowiedź? Słuchaj Obrazu Dnia od poniedziałku do piątku od 16:45.

naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

gdy będę daleko, tam łatwiej będzie mi. Tam szybko mi przyjdzie zapomnieć tamte dni, nie myśleć o tobie, o sobie, świecie, o nas, przekonać się, że miłość znów skończona. Skończona.

0: wiesz co?
1: Co?
0: Już cię nie kocham.
2: Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 30.pl, RMF Hot News. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

Kiedy milczą świadkowie i archiwa, gdy podejrzani odmawiają zeznań, gdy szyfr wydaje się nie do złamania, wówczas z misją specjalną wyruszają Witold Lazar i Przemysław Skowron. W jakich okolicznościach zginął Aldo Moro? Komu zależało na śmierci włoskiego premiera? Czy Aldo Moro był zagrożeniem dla CIA? Misja specjalna. W niedzielę o 13 w RMF FM.

pakujesz się na wakacje? Zapakuj najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

0: za 75 minut druga.
1: Chodzi oczywiście o godzinę.
0: Ta informacja jest niezwykle istotna dla niektórych kręgów.
1: Zwłaszcza kręgów szyjnych.
2: Kto spuścił tu tego kota?
3: Tak się składa, że lew.
2: Oj, coś tu jest nie tak.
3: Nie.
2: Łudy!
3: Tak.
2: Żony nie ma, jest odkurzacz, więc z kimś tańczyć trzeba. Jedziemy!
4: Odpalam.
2: Odpalaj.
4: Odjechałem.
2: O, przez 2 tygodnie.
1: Proszę pana.
0: Tadeusz Sołtys i Michał Kubik. Zapraszamy zawsze w nocy z piątku na sobotę.

Pytanie brzmi, jaki utwór kojarzy mi się ze stacją RMF FM? Odpowiedź na to pytanie jest bardzo łatwa i natychmiastowo oczywiście Schody do nieba zespołu Led Zeppelin, a to dlatego, że był to pierwszy utwór, który samodzielnie puściłem w radiu RMF FM. Pracowałem wtedy jako dziennikarz agencyjny, pisałem informacje i jak miałem dyżur nocny, koledzy, którzy prowadzili nocny program, chcieli się zdrzemnąć i na godzinkę oddawali mi antenę i wtedy puszczałem sobie swoje własne utworki. Pierwszym utworem był właśnie Schody do nieba. Puszczałem też tak zwaną klasykę rocka i leciały po kolei obok siebie Schody do nieba, leciał Deep Purple, Dziecko w czasie, Close to the Edge, Yesów, a poza anteną odbierałem sobie telefony od słuchaczy i potem się odebrałem telefon i taki głos mówi: słuchajcie, byście wpuścili coś fajnego, nie? Bo my tu w karty gramy i jakoś takie nudy lecą, nie? No i wtedy okazało się, że ta moja pierwsza decyzja, samodzielna decyzja antenowa okazała się mylna, ale Schody do nieba zawsze będą mi się kojarzyć z RMF-em. Jako z pierwszą samodzielną moją czynnością antenową w radiu.

0: Uwaga. Halo.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Jesteś.
3: Jesteś.
4: Poranny toster.
0: Powiedz, jak masz na imię i skąd dzwonisz?
2: Józek jest. Tarnowa.
5: Bardziej Józek czy bardziej Ziutek?
2: No, żona się tego.
5: Uwaga.
0: Uwaga.
5: Józefie.
2: Stop.
6: Krajalnica.
5: Pozdrawiamy całą rodzinę. Pies jest?
2: Oj, nie ma.
5: Już chciałem na koniec poprosić, żeby dał głos. To ty musisz dać w takim razie.
2: A mam zaczekać?
5: Nie, absolutnie. Krzyknąć chociaż hurra.
2: Hurra!
7: Od poniedziałku do soboty.

kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

wasza muzyka na naszej antenie. Już w najbliższy wtorek i środę od 16.50 specjalne wydanie. Aż 3 godziny muzyki wybranej właśnie przez was. Zamówienia telefoniczne wtorek i środa od 15. Dzwońcie do RMF FM.

My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

radiowa historia w RMF FM to także bardzo miłe, czasami podniosłe momenty, w których radio odkrywało nową polską muzykę. Tak było w przypadku pierwszej płyty Mysłowic czy nowej supergrupy ONA. Pamiętam, że podczas żarliwej dyskusji w studiu z Agnieszką Chylińską i Grzegorzem Skawińskim Agnieszka niby żartem, niby serio powiedziała, że praca w radiu to nic trudnego i też mogłaby poprowadzić taki program, więc nie zastanawiając się oddałem jej prowadzenie audycji, wyszedłem ze studia i po momencie poważnej konsternacji, nawet paniki w oczach Agnieszki, wróciłem do studia po jednej z piosenek ONA z pierwszej płyty. Słynna kompozycja Drzwi z płyty Modliszka doczekała się później wersji hiszpańskojęzycznej.

0: Tu Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej. Sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

Gwiazdozbiór Smoka. Nowa muzyczna konstelacja RMF FM. W ten weekend w Gwiazdozbiorze Smoka kolejna znakomitość. Shakira. Zapraszamy na wywiad z gwiazdą i premierę jej nowej płyty. Marcin Jędrych przedstawia także nagrania, które wkrótce zjawią się na naszej antenie. W programie jak zwykle Dragony 2002. Szczegóły na www.interia.pl. Najbliższy Gwiazdozbiór Smoka w piątek o 20 w RMF FM.

0: Wracam do naszego maila. Mateo, nasz stały słuchacz i korespondent. Obejrzałem wasze zdjęcia w internecie i trochę się wystraszyłem, ale to może dlatego, że inaczej sobie wyobrażałem was.
1: Ja też.
0: Mam też, tak, mam też kłopoty z rozróżnieniem, który jest który.
1: Nigdy nie pojawi się na stronie internetowej,
0: który jest który. Czasami nie wiemy.
2: Tak. Marcin Żona.
3: Marcin Jędryk, JW23. O godzinie 8 wieczorem w niedzielę do północy.
1: Tak. O 8 wieczorem.
4: Co to było?
5: Płodzimy, schodzimy, słodzimy z Wawelem.
6: Słodycz za słodycz gwarantuje Wawel Kraków, producent królewskich słodyczy i pysznej czekolady.

0: Uwaga, nastąpił akt rzucenia grzanek. Dzień dobry, witamy. Jak masz na imię?
1: Maria.
0: Mario, skąd dzwonisz do nas?
1: Skąd dzwonisz? Z pokoju.
2: I bardzo dobrze. Halo?
3: Halo, dzień dobry.
0: Dzień dobry.
2: Można już jeździć na nartach?
3: O, chyba w górach.
4: Poranny toster.
2: Czekaj.
0: Zbyszku, tak. Ty mieszkasz w Bielsku czy w Białej?
3: Tak. W Bielsku.
0: A czy między Bielszczanami a Bialalami istnieją jakieś niesnaski?
2: Kontrowersje?
3: Nie. Ja na przykład w Białej prowadzę interes.
0: I dobrze ci idzie.
3: Dobrze.
2: Mamy nadzieję, że dobrze ci pójdzie także w porannym tosterze.
3: No powiedzmy.
2: Powiedzmy, właśnie. No to może powiedzmy.
3: No, to stop.
4: Dwie piżamy.
0: I dobrze. Jedna do spania w Bielsku, a druga do spania w Białej.
5: Od poniedziałku do soboty.

0: Tego lata warto posłuchać lekarza dyżurnego w radiu RMF 24.
1: Opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
0: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
2: Błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
0: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF 24.

0: każde niedzielne przedpołudnie?
1: Szkółka niedzielna.
2: Narciarski weekend na Słowacji z krakowskim biurem podróży Ekoturist już w najbliższej szkółce niedzielnej.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: Shredded. Jesteś żywym celem. Jak nie dać się trafić? Już w sobotę o 9 rano Alina Kamińska i Paweł Pawlik przybierają barwy ochronne.
1: Słuchaj i po zawodach.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Noc Oscarów w RMF FM. Już tej nocy spotkanie z gwiazdami.

0: Czas dla redaktora Marcina Jędrycha, no właśnie, który jest dyrektorem administracyjnym tego przedsięwzięcia.
1: Z przyjemnością witamy Was w tym właśnie miejscu i w tej właśnie części naszego spotkania z Wami. Tak to chciałem bardzo oficjalnie powiedzieć, ale myślę, że znacznie bardziej rozluźni atmosferę kolega, który jest obok mnie. A ten bardzo proszę kolegę, żeby rozluźnił atmosferę.
0: Ja chciałem powiedzieć, z kartki w zasadzie chciałem przeczytać, bo kolega mi kazał powiedzieć, że to jest stara część, tak, że to są nagrania, które już znacie, ale na starej części, gdzie są nagrania, które znacie, są też nagrania stare, których jeszcze nie znacie, bo się nie zmieściły.
1: Dokładnie, to jest taki wyjątkowy kasecie, utwór, tak, którego do tej pory nie było właściwie, chociaż był, czasami się pojawiał.
0: Znaczy był przed chwilą w wersji nowej.
1: Tak, i teraz będzie w wersji takiej absolutnie wyjątkowej, którą udało się tylko i raz specjalnie dla Was zarejestrować. Myślę, że to jest taka wersja, której po prostu odpuścić nie można. Takie jest moje zdanie.
0: Death metal.
1: Death metal po raz pierwszy i nie ostatni u nas właśnie tutaj. Gramy.

0: wieczór. Aśka mam na imię.
1: Aśka, jesteś strasznie rozbawiona.
0: Pierwszy raz się do was dozwonię.
1: No niesamowite, ale troszkę nie miałeś za dużo szczęścia dzisiaj. Halo, halo.
2: Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
2: Andrzej, Katowic.
1: Chcesz jeszcze raz poczuć się milionerem?
2: Oczywiście, że chcę.
1: No to zacznijmy w takim razie tą grę.
3: Teraz.
2: Stop.
1: Co to będzie? Co to będzie? Co to będzie? Co to będzie? Ależ ten los jest złośliwy. Wiesz co? To po prostu jest skandal.
3: Rosyjska ruletka. Zagraj z nami od poniedziałku do piątku o 19:35.

Pakujesz się na wakacje? Zapakuj najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

0: Mezzo Forte, audycja, w której zdarzyć się może wszystko. W każdą sobotę od 20.50 zaprasza Piotr Metz.
1: Spec.
0: Od wielkich Metz. Mezzo Forte.

0: Przygody jak z filmu. Przeżyj je sam. Uwolnij wielkie moce. Codziennie od 17 do północy. Inwazja przygód, zabaw i konkursów. Koncert megagwiazdy polskiego rocka i super dyskoteka. Trzeci wymiar laserów i moc nagród. Weź udział w zabawie. Zostań wielkim zdobywcą. Pomogą ci RMF FM i TOP 2000.
1: TOP 2000. Razem z inwazją zeszytów i mocą super żela.

kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchaj, programu Off the Wall. Ja mówię ci, słuchaj, Off the Wall.
1: Nie, nie.
0: Masz słuchać.
1: Nie.
0: Słuchaj.
1: Nie.
0: Słuchaj.
1: Nie.
0: Słuchaj.
1: Nie.
0: Słuchaj.
1: Nie.
0: Słuchaj.
1: Nie.
0: Słuchaj. Lepiej słuchajcie Off the Wall, programu po angielsku. Każdą niedzielę o 3:45 po południu. Zaprasza Marcin Jeszczemski i Charles Poe.
1: Nie.

0: Proszę uprzejmie, zasady są znane. Zaczynamy. Halo?
1: Halo?
0: Tak, słucham.
1: Tu Agata Stychów.
0: Witaj, Agato Stychów.
1: Moja propozycja to 1083 zł i 69 groszy.
0: Jesteś pewna?
1: Tak.
0: Skąd wzięłaś te grosze?
1: A tak sobie wymyśliłam.
0: Co się dzieje?
1: Wygrałam!
0: Co wygrałaś?
1: No 10

0: co tydzień w radiu RMF24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej. Sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już w czwartek po 18 w radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.

0: Is this a dream?
1: Wybierasz gorące hity, a może chcesz po prostu odpocząć na leżaku? Tu znajdziesz stacje idealne dla siebie. W tym RMF Przeboje Lata 2026. Słoneczne przeboje, latino, chill out, relax i wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: figę z tego, co się dzieje.
1: Nieprawda, żeby ludziom dać śmierdzącą kiełbasę wyborczą.
2: Kłótnia o Polskę z twoim udziałem.
3: Żeby był katolikiem?
4: Ani jednego, ani drugiego.
2: Kontener wyborczy RMF FM. Kandydaci i ich tajemnice. Polityczne pojedynki. Rajd ruchomego studia po kraju. Codziennie od poniedziałku do piątku w obrazie dnia tuż po 17 w RMF FM. Zaprasza Barbara Górska.
1: Stoi na straży Konstytucji!

0: tego lata warto posłuchać lekarza dyżurnego w radiu RMF24.
1: Opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
0: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
2: Błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
0: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF24.

0: Pomaga, pomaga. Panowie, pomaga.
1: Ósme urodziny RMF FM.
2: To jest 8 razy już.
1: 15 stycznia o 12 w południe urodzinowe wydanie
3: Radio Muzyka Fakt.
1: Poprowadzą wasi ulubieńcy z JW23. Pierwsze dziecko, które urodzi się w czasie tego programu, dostanie od nas urodziny.

Top 40 Europejskiej Listy Przeboju. Sobota, godzina 16.50. Przedstawia Marcin Jędrych. 4 godziny z najpopularniejszymi hitami Europy i Ameryki. Super premiery i stare przeboje. Top 40 Europejskiej Listy Przebojów.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On. I'm

0: tak słucham.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Stanisława Stychów.
0: Słuchasz nas non-stop?
1: Tak, non-stop.
0: Od całego początku, tak?
1: Tak.
0: No to w takim razie słuchamy.
1: 489 zł i 63 grosze.
0: Aha. No i tak, to można było się zresztą domyśleć, skoro słuchasz od 9.29, to wiesz, ja nie mogę nic innego powiedzieć, jak to...
1: Naprawdę? Bardzo dobrze, przepraszam, ale u nas w bloku jest remont i akurat ci wiertarka włączyła, o już dobrze.
2: Za dużo,
3: za mało.

0: Yo, who's that?
1: Yo!
0: Yo, pick up the phone!

czekają na Ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Granorzadki wariant obrony sycylijskiej. W dziesiątym posunięciu czarne niespodziewanie zagrały gońcem na D5, inicjując ofensywę na skrzydle hetmańskim. W czwartej godzinie partii grając w niedoczasie czarne z rozmysłem zbiły konia D3, gdyż po wieża D4 z szachem nastąpiłoby król C6. Na ripostę skoczek D6 groziło wieża F5 z nieuchronnym matem po hetman C8. Zatem po 273 posunięciach obaj arcymistrzowie zgodzili się na remis.
1: I po zawodach. Twój ruch zawsze w sobotę od 9. Ani słowa o szachach.

Pakujesz się na wakacje? Zapakuj najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 30.pl, RMF Hot News. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS.

0: Dlaczego każdy Kennedy musi umrzeć? Kto naprawdę zabił JFK? Czy nad klanem Kennedych zawisła klątwa? Witold Lazar i Przemysław Skowron na tropie sensacyjnych rozwiązań w najbliższej misji specjalnej. We wtorek o 15:00.
1: I love your skin, oh, oh so white. I love your touch, cold as ice.

0: Tu Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w radiu RMF 24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.
4: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: 7:39 się już zbliża, ale spokojnie, spokojnie. Nie, do 8 dzisiaj odliczamy, tylko do 9, bo o 9 zaczyna się matura.
1: Słuchacie porannego programu sieci RMF FM, dziś naturalne pogotowie maturalne. A co zrobić, jak się nie zda matury?
0: No, troszkę się trzeba przejąć, nie da się ukryć, ale w gruncie rzeczy jest dużo możliwości wybrania zajęcia, gdzie nie trzeba matury.
1: Taki Merlin Cadogan z Devon w Anglii zarabia $8 za godzinę, przeganiając z pola ptaki za pomocą bumerangu.
0: No właśnie, a do rzucenia bumerangu nie trzeba matury, wystarczy trochę wprawy.
1: Do rzucenia szkoły też nie trzeba matury.
0: I też trzeba trochę wprawy. Nie, wprawy, wprawy nie. Tylko jak, wiesz, jak się rzuci bumerangiem, to on wraca, a jak się rzuci szkołę, to ona nie wraca niestety.
1: Szkoła nie nadaje się do odganiania ptaków z pola.
0: Chyba, że jest to pole okręgu wpisanego w trójkąt.
1: Za 20 minut będzie 8:00.

Dzień dobry, Przemysław Skowron, czyli 1/4 ekipy porannego programu RMF FM Wstawaj Szkoda Dnia. Ja to kiedyś prowadziłem programy nocne na samym początku. Taka anegdota, zupełnie to wyparłem z umysłu, niedawno mi przypomniano dopiero, sam sobie przypomniałem. Na początku, jak kończyłem nocny program, rozpoczynał poranek duet Michał Kubik, Tadeusz Sołtys. Ja przez długi czas nie wiedziałem, który z nich jest który. A często zmienialiśmy się na antenie i bałem się, że, żeby nie doszło do takiej konfrontacji, że ja nie wiem, który to jest Michał, a który to jest Tadeusz, a no, czułem się jako taki mały grząsiu i się bałem zapytać tych dwóch panów, który jest który, żeby nie było na mnie. Ale wracając do nocnych programów, pamiętam z tamtego czasu szczególnie jedną piosenkę, Dire Straits, Brothers in Arms. Ktoś to kiedyś nieszczęśliwie przetłumaczył bracia w ramionach. To nie są bracia w ramionach. W każdym razie, puszczając nocą muzykę i prowadząc nocne programy, zawsze starałem się gdzieś tą płytę dorwać i ją wrzucić na antenę. I puszczałem dosyć głośno wtedy w studiu. My tu mamy takie potężne paczki po obu stronach stołu mikserskiego, więc je wtedy rozkręcałem do oporu i sobie słuchałem. No to w takim razie teraz, żebyście wy sobie posłuchali, polecam rozkręcenie paczek do oporu. Bardzo proszę, Dire Straits. Brothers in Arms.

0: Uwaga. Dżonki zostały włączone.
1: Dzień dobry, czy jesteś po drugiej stronie?
2: Tak, jestem.
1: Dzień dobry, witam cię.
0: Poranny toster. Skąd do nas dzwonisz?
2: Kudowy Zdrój.
0: Jesteś Zdrój? Przepraszam, Zdrów?
2: Zdrów, jak i to bardzo.
0: W takim razie czekamy na twoje stop.
2: Stop.
3: Żelazko.
0: Słuchaj, Jurku, pewnie masz w domu żelazko już.
2: Tak.
0: A masz też żonę w domu?
2: Owszem, posiadam.
0: Nie będę cię pytał, czy jest jak żelazko.
2: No, ciepła jest.
0: Ciepła jest.
3: Od poniedziałku do soboty.

0: tego lata warto posłuchać lekarza dyżurnego w radiu RMF24.
1: Opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
0: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
2: Błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
0: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF24.

0: Wasza muzyka. Od poniedziałku do piątku, od 18. Zamówienia w czasie programu. Dzwońcie 67 0020. Kierunkowy do stacji 012.
1: Nie ma takiego numeru, którego byśmy nie zagrali.

My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Odpowiedź na pytanie, jaki utwór najbardziej kojarzy się z RMF FM, powinna być dość prosta. Toto i Africa, od którego wszystko się zaczęło. Ale takich utworów jest więcej. Mam jeszcze jeden. Happy Birthday Stevie'ego Wondera. Utwór, który, jak pamiętam, pojawił się bardzo często, jeszcze w czasach, kiedy 6-minutowe piosenki nikogo nie dziwiły, a życzenia, które były na nim czytane, przychodziły normalną pocztą, taką tradycyjną, albo urządzeniem zwanym faksem. Sama historia utworu Happy Birthday jest równie ciekawa. Stevie Wonder był zaangażowany w kampanię na rzecz ustanowienia dnia urodzin Martina Luthera Kinga świętem narodowym w Stanach Zjednoczonych. No i faktycznie udało się to w roku 1983. Ale co chyba najciekawsze, dzień urodzin Martina Luthera Kinga, którego nazwisko pojawia się w tekście utworu Happy Birthday, to 15 stycznia. Czyli okazja do świętowania jest podwójna, bo przecież 15 stycznia to również urodziny. RMF FM.

naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: więcej euforio.
1: W każdą niedzielę od 12.45 w 4 godzinach programu Astralna Wioska gramy tylko waszą muzykę. Przyślij list albo kartkę pocztową ze swoją muzyczną propozycją i numerem telefonu. Jeśli nas przekonasz, wszyscy słuchacze satelitarnego programu usłyszą ciebie i twoją piosenkę. Wasza muzyka na naszej antenie. Radio RMF FM, Kopiec Kościuszki, Aleja Waszyngtona, 30204 Kraków.

0: Dzień dobry.
1: Halo, cześć.
0: Cześć, jak masz na imię, szybciuteńko?
1: Danuta.
0: Czekaj.
2: Poranny toster.
1: Ja?
0: Tak, ty.
1: Wiecie co, przyspieszę was trochę, bo się zaczuję.
0: To bo stop, maszyna odpowie ci, co wylosowałaś.
1: No to stop.
3: Młynek
2: do kawy.
0: I co? Wycieczka do Warszawy.
2: Jaka do Warszawy?
0: No do
2: Nowy Jork.
0: Wycieczka do Nowego Targu.
1: To bo jednak wie, nawet na koniec świata.
2: Tak naprawdę wygrałaś młynek do kawy.
0: Zdaje się, znawiliżacze.
1: To ludzie.

Love me tonight. Pakujesz się na wakacje? Zapakuj najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

Rozwiń skrzydła, sprawdź wysokość i pruj ku gwiazdom. Bój o przebój, czyli lista Hop Benz. Od poniedziałku do piątku od 18:00. Pilotuje Marcin Jędrych.

RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: I said to him, Bernie, I said, they'll never make that money, mate.
1: Na drodze do Sydney, w biegu po mistrzostwo, przez bieżnie, boiska i tory, prowadzi Paweł Pawlik.
2: I po zawodach, w sobotę od 9:00.

kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

i panowie, mesdames et messieurs, wiek XX to było stulecie kinematografu i kultury masowej. Tylko u nas po raz pierwszy na świecie specjalne radiowe projekcje ruchomych obrazów, seanse nonsensu, cuda niewidy, odloty w przeszłość i przyszłość. Słowem, czas się śmieje, tylko w RMF FM. Michał Figurski zaprasza od poniedziałku.

0: Cześć, kto to się dodzwonił?
1: Edyta z Sosnowca.
0: Zagramy dzisiaj o 1 000 000 złotych. Kto tam się tak ładnie śmieje w tle, to ty?
1: Nie, to moja siostra.
0: To możemy chyba zaczynać, prawda?
1: Tak.
2: Raz.
0: Cóż to się zdarzy teraz? Może by siostra tak pomogła? Siostra nie może, co?
1: Stop.
0: Stop. Proszę bardzo, i co teraz? A mówiłem, żeby siostra pomagała? Mówiłem, żeby siostra... A nie chciałaś siostry dopuścić?
2: Rosyjska ruletka.
3: Zagraj z nami od poniedziałku do piątku o 19:35.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w radiu RMF 24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już w czwartek po 18 w radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: Dziewiąta.
1: Mezzo Forte.
2: Zapraszam od poniedziałku do piątku od 9 do 12.
3: Piotr Metz.
4: Spec.
3: Od wielkich hec.

Inwazja mocy ogarnia Polskę. Poszukaj 3,5 tysięcy i złoty tablic z zaginionej Arki. Popatrz na mapę Super Ekspresu. Pojmiesz drogę, słuchając od 9 RMF FM. Uwolnij moc, nim zrobi to Browar Ogocin S.A.

0: Tego lata warto posłuchać lekarza dyżurnego w radiu RMF24.
1: Opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
0: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
2: Błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
0: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF24.

0: Jesteś gotowy? Tak. Uwaga!
1: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji postanawia koncesji na rozpowszechnienie ogólnokrajowego programu radiofonicznego.

szepczą, ona mówi głośno. Marzena Rogalska na językach. Od poniedziałku do piątku, od 13:00.

0: Halo?
1: Halo, koniec z Katowic.
0: Tak?
1: Mam na imię Kazik.
0: Dobrze, Kazik, proszę bardzo.
1: 15 600 149.
2: Za mało.
0: Lecimy dalej, kolejna propozycja, cześć.
3: Proponuję 150.
0: Kto? Halo, moment, chwileczkę, kto ty jesteś?
3: Iwona z Giżycka.
0: Bardzo cię proszę.
3: 15 milionów.
0: Zgadza się.
3: 600 tysięcy.
0: Zgadza się.
3: 151.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Wybierasz gorące hity, a może chcesz po prostu odpocząć na leżaku? Tu znajdziesz stacje idealne dla siebie. W tym RMF Przeboje Lata 2026. Słoneczne Przeboje, Latino, Chill Out, Relax i wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: każdy będzie miał jakąś swoją kiełbasę wyborczą. Głosujcie na mnie.
1: No, nikt się już nie nadaje, trzeba wszystkich zmienić.
2: Zanim wrzucisz głos do urny, my wrzucimy ich do naszego kontenera wyborczego.
3: Nie ma już pytania dlaczego, tylko jest pytanie kiedy.
2: Codziennie od 1 września o 12 i o 17. Na żywo kontener wyborczy. Twój wybór, nasz program.
4: Radio Muzyka Fanty.
3: Ten Sejm będzie należał do nas.

Zapakujesz się na wakacje? Zapakuj najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

0: Ostipec, Ciupazețca,
1: Ale,
0: Chiarță, Hermata, Sprunde,
2: Mimam Henci,
0: Prismac, Bațuschi,
1: Siscoleci,
0: Corolicchi, Flasețca, Mleca,
1: Ale,
0: Capelus, Najładniejsza łowiecka, Bojsztyny, Fartusek, Sukarka, Niespodzionka, Budyłecku.

0: Klasyka RMF FM.
1: Ze śmiechu ryczy ranny łoś, bo wesół jest, gdy dnieje. Ktoś nie śpi, by się śmiać mógł ktoś. To są zwyczajne dzieje.
2: Nie śpią Tadeusz Sołtys i Michał Kubik. Ni w 5, ni w 9. O poranku od 5 do 9.

Mateusz Ciba, redakcja rmfon.pl. Utworem, który najbardziej mi się kojarzy z radiem RMF FM, jest kompozycja Off He Goes zespołu Pearl Jam. Kiedyś, gdy jeszcze nawet nie myślałem o tym, że kiedykolwiek tutaj będę pracował, na antenie RMF FM stałym punktem programu był tak zwany Power Play. Co godzinę pojawiały się gorące nowości z całego świata. W ten oto sposób odkryłem właśnie dla siebie zespół Pearl Jam Eddiego Vedera, do którego delikatnie rzecz ujmując wcześniej nie czułem wielkiej mięty. Pamiętam, jak każdego ranka oczekiwałem z palcem gotowym w każdym momencie nacisnąć przycisk rekord na moim kaseciaku w momencie, gdy usłyszałem sygnał Power Play. Od tego momentu zawsze, gdy słyszę Off He Goes, przypominam sobie te stare, dobre czasy. Tak jak teraz. Posłuchajcie. Off He Goes, Pearl Jam.

kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

Wasza muzyka na naszej antenie. Wydanie specjalne, świąteczne. W lany poniedziałek od 16 do 19. Przez 3 godziny spełniamy Wasze najskrytsze muzyczne marzenia. Zamówienia telefoniczne w poniedziałek od 14 do 16. Wasza muzyka na naszej antenie. W świąteczny poniedziałek wydanie specjalne.

0: 69 148
1: z czwartego na drugie. Brakło trochę.
0: 286.
1: Jak zwykle u nas od poniedziałku do piątku od 18 do 20.
0: 330.
1: Wasze hity i wasze kity można w każdej chwili zdecydować się na to,
0: czy nagranie się podoba,
1: czy też nie. Jeśli wam się bardzo podoba, to 07
0: czasem więcej.
1: Denerwuje i złoży
0: jest tylko jeden taki facet.
1: Następnego
0: nazywa się
2: Marcin Jędrych.
0: Od poniedziałku od 18 odpala Hop Benz.

Dziś tu czekają na Ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty, sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF

0: Byle do piątku, nie byle kiedy.
1: Od 9 do 12.
0: Byle do piątku, nie byle gdzie.
1: RMF FM.
2: Ja was bardzo przepraszam, ale chciałabym teraz słuchać tylko Roberta.
1: Byle do piątku, nie byle kto.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Inni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: Ja będę twoim słońcem, tu ty jedną z moich gwiazd. Ty jedną z moich gwiazd. Już.
1: No i teraz jest pytanie. To jest tak zwany cykl cover to cover. Kto w oryginale śpiewał ten utwór?
2: Dziękuję ci bardzo, Marcinie. Zrobiłeś ze mnie teraz klasycznego głupa na antenie po prostu.
1: Nie, absolutnie nie. Wręcz przeciwnie, lansuję cię jako gwiazdę.
3: Czy możesz się wyłączyć, bo ja chciałem coś powiedzieć.
2: Ale ja teraz składam górę. Tank fly, boss walk, jam, nitty gritty. You're listening to the boy from the big bad city.

Bez subtelnych szkiców i gry płcieni. Bez koloryzowania i zbędnych ornamentów. Obraz dnia. Jasny, czytelny, kompletny. Codziennie o 16.45 w RMF FM.

Najbliższa szkółka niedzielna z biurem podróży Olimp. Tym razem zwycięska rodzina będzie mogła wybierać. Czeka 14-dniowy pobyt w Grecji albo w Hiszpanii.

0: tego lata warto posłuchać lekarza dyżurnego w radiu RMF 24.
1: Opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
0: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
2: Błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
0: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF 24.

0: każde niedzielne przedpołudnie?
1: Szkółka niedzielna.
2: Narciarski weekend na Słowacji z krakowskim biurem podróży Ekoturist już w najbliższej szkółce niedzielnej.

0: Wolfgang Amadeusz Mozart. Felix Mendelssohn Bartholdy. Jan Sebastian Bach. Marcin Jędrych Benz.
1: Hop Benz, lista najlepszych od poniedziałku od 18:00.

Express. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 30.pl, RMF Hot News. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

Kiedy milczą świadkowie i archiwa, gdy podejrzani odmawiają zeznań, gdy szyfr wydaje się nie do złamania, wówczas z misją specjalną wyruszają Witold Lazar i Przemysław Skowron. Dlaczego agenci FBI oblegali siedzibę sekty Davidian? Jak doszło do zabicia 75 osób? Kto wysłał czołgi na bezbronnych cywilów? Misja specjalna. W czwartek o 15.

naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: picking it up, loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Uwaga, uwaga, wniemanie, attention. Dotyczy grzybiarzy.
2: Ups.
1: Na poligonie w Czerwonym Borze rozpoczęły się ćwiczenia w ostrym strzelaniu artylerii.
2: Czekajcie, co mają do tego grzybiarze? To wojskowi celów poszukują?
1: Nie no, cela to nie mają, dlatego ostrzegają grzybiarzy, żeby nie zbierali grzybów na poligonie, bo tam mogą dostać, za przeproszeniem, odłamkowe.
2: Moim zdaniem borowiki z Boru powinni sprzed poligonu, żeby grzybiarze nie wchodzili, wiesz? Bo grzybiarze, wiadomo, kozaki. Rano wstają, coś na rozgrzewkę, na jedną nóżkę, drugą, kapelusz na głowę i wojna walał na grzyby, to kurka, nie ma żartów.
1: Że tak powiem, kurka, masz rację, wiesz? Masz rację. Ale wiesz, jakby ci wojskowi strzelali na poligonie...

Utwór, który wybrałam, jest tak specyficzny i oryginalny przez swoje stylistyczne zróżnicowanie, że właściwie nie ma chyba rozgłośni, która nie znalazłaby w nim czegoś, co uzasadniałoby jego wyemitowanie. Ale łączę go z RMF-em, ponieważ to właśnie w tym radiu, dawno temu, chyba po raz pierwszy usłyszałam artystę wykonującego ten utwór. Freddie Mercury, to o nim mowa. Artysta jedyny w swoim rodzaju, drugiego takiego nie było i nie będzie. Pozostawił po sobie naprawdę imponującą ilość wartościowych kompozycji, ale jeśli mam wybrać jedną, która zapadła mi najbardziej w pamięć i lubię do niej wracać, to mimo, że jestem dziennikarką RMF Classic, nie będzie to żaden z kawałków z płyty Barcelona, nagranej wspólnie z wielką diwą operową Montserrat Caballé, która zresztą niedawno odwiedziła Polskę. Będzie to natomiast tytułowy utwór z albumu Innuendo. Utwór, o którym można by pisać grube tomy muzykologicznych analiz, a i tak trudno byłoby uchwycić to, co powoduje, że jest po prostu fantastyczny i totalnie ponadczasowy. I za kolejne 20-30 lat będzie się go słuchało z taką samą przyjemnością. Głos Freddiego będzie wywoływał takie same ciarki, gitarowe solówki będą robić takie samo duże wrażenie, a zgrabnie wplecione flamenco zaskoczy nas po raz kolejny. Zatem Freddie Mercury i niezapomniane Innuendo. Polecam, Jowita Dziedzic-Kolec.

0: Halo, dzień dobry. RMF Poranny Toster.
1: Dobry.
2: Dzień dobry.
1: Witam.
3: Poranny Toster.
2: Ty trafiłeś. Jak masz na imię?
1: Andrzeju,
2: skąd dzwonisz?
0: Ze Śląska, na pewno.
1: Z Warszawy,
2: no pięknie.
0: No to byłem blisko.
2: Andrzeju, będziesz musiał powiedzieć stop, maszyna odpowie ci, co dla siebie wylosowałeś. Co by się przydało w obejściu domowym?
1: Wszystko by się przydało.
2: No to próbujemy, uwaga.
1: Stop.
3: Szlaf. Rok.
1: Bardzo się cieszę.
3: Od poniedziałku do soboty.

pakujesz się na wakacje? Zapakuj najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

0: kocha, lubi, szanuje, nie chce.
1: Chcesz wiedzieć, czy naprawdę cię kocha? Jest pewniejszy sposób. Wasza muzyka. Ulubione piosenki i czułe wyznania. Dla niej, od niego, od niej, dla niego. Wasza muzyka. W każdą sobotę od 17 w RMF FM. Zamówienia 012 2 miliony. Dzwońcie już od 14.

Lista Hot Bands. Hity kontra kity. Wybierz hit i zadzwoń 0700 060 22. Odrzuć kit i dzwoń 0700 060 33. Hot Bands. Wzloty i upadki Marcina Jędryka. Od poniedziałku do piątku od 18 w RMF FM.

My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Uwaga, nastąpił akt włączenia grzanek. Dzień dobry, RMF.
1: Dzień dobry, tu Adam z Wrocławia.
2: Poranny toster.
0: Usłyszałem tylko dzień dobry, tu Adam z Wrocławia.
1: No, aż mi zaparło dech w piersiach.
0: Dach w piersiach. Czy jesteś już przygotowany, Adamie?
1: Tak, jestem gotowy.
0: Uwaga, uwaga, uwaga.
1: Stop.
2: Dwie piżamy. Poranny toster.
3: Jedna do spania w Bielsku, druga w...
0: Przepraszam.
1: Nie do Wrocław.
2: Od poniedziałku do soboty. Poranny toster.

0: Roztańczone, rozbawione, bujające w obłokach?
1: Nie.
0: Biodrami kolego robią to w biały dzień. A ja nie wiem, dlaczego lud się w drinkach topi. Serduszko mocniej bije, kiedy widzisz dziewczę rzucające się na szyję.
1: Nie, nie, co?
0: Swojemu sąsiadowi szlachcie.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: prawie codziennie występuje sam jeden przeciw 20. Jest bardzo szybki, gra ostro, wszyscy znają go dobrze.
1: Hop i Benz, RMFFM.
0: Mówią o nim Hop Benz, ale naprawdę nazywa się Marcin Jędrych.
2: Hop Benz, lista 20 wystrzałowych hitów. Od poniedziałku do piątku, od 18 do 20 w RMFFM.

0: Tego lata warto posłuchać lekarza dyżurnego w radiu RMF24.
1: Opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
0: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
2: Błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
0: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF24.

0: Tak, tak, to my, harcerska drużyna.
1: Już swą śmieszną piątkę rozpoczyna.
0: Dwóch Marcinów,
1: i Jędryk,
0: i Wrona,
1: i jeszcze Monter,
0: Ampi oraz ona. Każdą niedzielę
1: o 8 wieczorem
0: robi się młynni i zamieszanie spore.
1: Załączasz radio i mózg ci staje.
0: To właśnie JU-223 nadaje.

0: žijeme.
1: Hey,
0: hey. I žartujeme.
1: Hit, hit.
0: A ty, bráče, nevieš tego nic.
1: Časem gadáme
0: o tej Marine. Bardzo ładne imię.
1: I tak siedzimy sobie wszyscy razem.
0: Jazda na maksa.
1: Bez trzymanki.
0: Pełnym gazem.
1: Nasza działalność do radia.

0: Rosyjska ruletka.
1: To taka gra, która pojawia się na naszej antenie około 19:35 w poniedziałek, wtorek, środę, czwartek i piątek, w której można stracić życie, ale można też wygrać bardzo, bardzo dużo pieniędzy. Tak jak w prawdziwej rosyjskiej ruletce mamy rewolwer. Rewolwer ma bębenek, tym bębenkiem kręcimy, a potem przykładamy go wam niestety, a nie sobie do głowy i pociągamy za spust. No i w zależności od tego, czy słyszycie strzał, czy nie, gracie dalej lub odpadacie z gry raz na zawsze.

Do zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Chcesz głosować na HOP? Dzwoń 0700 060 22.
1: Chcesz głosować na Benz? Dzwoń 0700 060 33.
0: Lista HOP!

0: RMF On w rytmie lata. Wybierasz gorące hity, a może chcesz po prostu odpocząć na leżaku? Tu znajdziesz stacje idealne dla siebie. W tym RMF Przeboje Lata 2026. Słoneczne przeboje. Latino. Chill out. Relax. I wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.
1: Aye.

Niebieskiego Lada szlak wielkiej przygody prowadzi przez całą Polskę. Żółto-niebieski konwój RMF FM wraz z RMF Holandem wesołym miasteczkiem odwiedzi 61 miast. Wszędzie dotrze moc przygód, zabaw, konkursów, nagród, koncertów, supergwiazd polskiego rocka, dyskotek, laserów. Inwazja z mocy.

0: 别无奈的尊重。
1: Pakujesz się na wakacje? Zapakuj najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.